0: polsku.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: To turyści w większości są poszkodowani w powodzi w Nepalu. Właściciel Facebooka płaci karę za uzależnianie od internetu młodych ludzi. Ciastka z plastikowych odpadów pięknie wyglądają, ale nie wiadomo jeszcze jak smakują. Testy dopiero przed naukowcami. Michał Pierzchoła. Nie ma informacji, aby Polacy byli poszkodowani w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Wieczorem liczba zabitych wzrosła do ponad 150, a kilkaset uznaje się za zaginione. Większość z nich to zagraniczni turyści. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Powódź zeszła przy granicy z Chinami. Według wstępnych doniesień kataklizm nastąpił w wyniku trzęsienia ziemi. Za uzależnianie młodych osób koncern Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, zapłaci prawie 17 miliardów dolarów. To efekt procesu, które technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów USA i ostatecznej ugody. Jednak to nie kara finansowa jest największym osiągnięciem tej sprawy, uważa medioznawca Miłosz Babecki.
2: To, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
1: No ale tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza, zapewnia wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób komentuje starania Ukrainy o zwiększenie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża.
3: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo w 22, 23. Kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób puszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
1: Porty w Kijowie są bombardowane przez Rosjan, dlatego Ukraina, która potrzebuje nowych szlaków, prowadzi z polskim rządem rozmowy. Decyzja w sprawie zwiększenia transportu zboża przez Polskę nie została jeszcze podjęta. Piosenkarka i celebrytka Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Według prokuratury artystka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przepisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalona m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu to jeden z największych problemów i wyzwań ratowników morskich w tym roku. Ratownicy kończą powoli sezon na plażach w Trójmieście i podsumowują ostatnie 2 miesiące.
4: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce. Te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład 5, w zależności też od osoby.
1: Mówił Kacper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Ciastka z plastikowych odpadów, takie wypieki przygotowali amerykańscy naukowcy w ramach projektu NASA, polegającego na pozyskiwaniu żywności w kosmosie. Opracowali metodę, w której drożdże przetwarzają związki pochodzące z plastikowych butelek i odpadów roślinnych w białko, witaminy i substancje nadające smak. Ciastka uformowała drukarka 3D. Na razie wypieki cieszą jedynie oczy. Na podniebienie przyjdzie czas, gdy będą zgody na przeprowadzenie testów smakowych z udziałem ludzi.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś będzie dużo słońca, więcej chmur tylko na wschodzie i krańcach południowych Polski. Na wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu, a teraz jeszcze możliwe mgły, ograniczające widzialność do około 200 metrów. W ciągu dnia na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie do 26 stopni na południu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.
8: Jest czwartek, czwartkowy poranek. Czas zacząć. Dzień dobry wszystkim.
9: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i meldujemy pełną gotowość.
8: Ostatnia prosta przed weekendem, więc odpalamy poranny zestaw dobrej energii, najświeższych informacji, no i absolutnie najlepszej muzyki.
9: Kawa w dłoń, podkręcamy głośniej radio i zaczynamy ten czwartek.

0: No to już teraz zaglądamy sobie w czwartkową kartkę z kalendarza. Imieninową kawę wypiją dzisiaj m.in. Monika, Cezary, Józef, Małgorzata oraz Piotr.
1: Wszystkiego co najlepsze dla solenizantów, a w nietypowych datach mamy dziś mocny duet Dzień Tira oraz Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych.
0: Szacunek i szerokości dla wszystkich kierowców

0: Trasia dla fanów dobrej lektury, no udanych rozgrywek na kartkach książek.
1: Odkręcamy głośniki i wracamy do dobrego grania.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89. Telefon 664 121 828.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
4: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM. W końcu.

kokaina. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
1: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
2: Po reklamie.

0: to ja jestem wręcz przekonany, że w wielu włocławskich domach gdzieś jeszcze stoi talerz, którego nikt nie używa, ale wyrzucić go też absolutnie nie wolno.
1: Bo to jest ten talerz po babci.
0: No i nagle się okazuje, że właśnie zaczęliśmy rozmowę o fajansie.
1: Czyli czymś, co we Włocławku jest dużo większe niż talerze w kredensie.
0: Dokładnie. I w sobotę będzie można już się o tym przekonać podczas trzeciego pikniku fajansowego od godziny 11 do 15 przy ulicy Starodębskiej 41.
1: I nie trzeba przychodzić z własną kolekcją.
0: Wręcz przeciwnie, będzie można zobaczyć mistrzynię fajansu przy pracy, samemu spróbować malowania, będą wystawy, konkursy, aukcje i nawet specjalny paszport mistrzyń fajansu.
1: Czyli można przyjść jako kompletny laik i wyjść z poczuciem, że człowiek właśnie odkrył kawałek historii własnego miasta.
0: No a przy okazji sprawdzić, czy ten talerz po babci rzeczywiście jest zwykłym talerzem.
1: Bo we Włocławku nigdy nie wiadomo, czasami skarb leży po prostu w kredensie.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
2: To było ogłoszenie płatne.
6: Radio Włocławek.
2: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obława za sprawcami śmiertelnego pobicia 36-latka w Krakowie. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj, za chwilę podam maksymalne ceny. Zwykła interwencja policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu na autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Michał Pierzchała. Kilkaset osób w policyjnej operacji i wciąż trwająca obława na sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Specjalna grupa ma zatrzymać wszystkich uczestników brutalnego ataku. Policja zna już ich personalia i ustala, gdzie się ukrywają. Najnowsze informacje zbiera Katarzyna Młynarczyk.
2: Do tej pory w sprawie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią, którą zajął się sąd rodzinny. Tymczasem policjanci nadal szukają trzech pozostałych, które brały udział w pobiciu, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
3: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy. Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
2: Do ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Zarówno 36-letnia ofiara, jak i napastnicy wywodzili się ze środowisk pseudokibicowskich. Po tym zdarzeniu Wisła Kraków zakazała na stadionie eksponowania symboliki młodej ferajny, grupy kojarzonej z brutalnymi ustawkami.
1: Rwące potoki błotnistej wody zalewały budynki w Nepalu przy granicy z Chinami. Cały czas trwa dramatyczna akcja poszukiwania zaginionych osób w błyskawicznej powodzi, do której doszło wczoraj. Kataklizm nastąpił w wyniku osunięcia się ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła właśnie do powodzi. Ponad 150 osób nie żyje, kilkaset wciąż jest poszukiwanych, w większości to turyści. Polski MSZ podaje, że nie ma obecnie informacji, jakoby poszkodowany został jakiś Polak. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,57, 98 7,39, a oleju napędowego 7,47. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw są niższe niż wczoraj. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia słynnej ulicy, która zmieniła się w zielony deptak, trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów, mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski.
4: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
1: Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Zwykła interwencja włoskiej policji drogowej, która przybyła w związku z awarią samochodu przy autostradzie, doprowadziła do wykrycia oszustwa na wnuczka. Funkcjonariusze podjechali do dwóch mężczyzn, aby im pomóc, bo zobaczyli zepsute auto. Już sam przejazd drogówki sprawił, że mężczyźni zaczęli zachowywać się nerwowo. Okazało się, że obaj nie mają dokumentów. Policjanci postanowili przeszukać samochód. Najpierw pod tylnym dywanikiem znaleźli około 1000 euro, potem zauważyli ukrytą kopertę i dwa zawiniątka z gazet. Tam znajdowały się kolejne pliki banknotów, łącznie 38 tysięcy euro. Mężczyźni nie byli w stanie wyjaśnić, co to za pieniądze, i twierdzili, że nie należą do nich. Szybko udało się ustalić, że gotówkę ukradli 90-latkowi. Mieszkaniec Rzymu przekazał im pieniądze, gdy zadzwonili do niego, podając się za karabinierów. Dowód przestępstwa funkcjonariusze znaleźli też w telefonie jednego z mężczyzn, który zrobił sobie zdjęcie z plikiem banknotów.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Czwartek będzie słoneczny, chociaż na wschodzie i krańcach południowych Polski może bardziej się chmurzyć. Na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. W ciągu dnia na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie, przez 23 stopnie w centrum do 26 stopni na południu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Martyna Kubka awansowała do trzeciej i jednocześnie ostatniej rundy kwalifikacji do wielkoszemowego US Open. Debiutująca na tym poziomie 25-letnia polska tenisistka wygrała z rozstawioną z numerem 21 Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2. Mecz obserwował Przemysław Pozowski.
7: 133 w światowym rankingu Hiszpanka Marina Basos-Ribera toczyła wyrównany pojedynek z Martyną Kubką tylko przez pierwszą część pierwszego seta do stanu 3-3, szczególnie nerwowo było na początku, gdzie w pierwszym gamie serwisowym Martyna Kubka popełniła sporo niewymuszonych błędów, ale też dobrze serwowała, dobrze zresztą serwowała do końca meczu, wyserwowała 11 asów, nie straciła swojego podania ani razu, no a drugi set już był absolutnie pod jej kontrolą, wygrany 6-2 przy sporej też liczbie błędów Hiszpanki, która była w tych kwalifikacjach rozstawiona z numerem 21. A więc Martyna Kubka zagra w trzeciej rundzie o turniej główny US Open. Nie będzie to dane Lindzie Klimowiczowej, która w drugiej rundzie kwalifikacji przegrała, podobnie jak Katarzynie Kawie oraz Maxowi Kaśnikowskiemu.
6: Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej US Open rozpocznie się w niedzielę. Prawo gry bez eliminacji mają Iga Świątek, Maja Chwanińska, Magda Linet i Magdalena Fręch, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Znamy już komplet uczestników piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w elicie zagra norweski Viking Stavanger, który pokonał Dinamo Zagrzeb 3-1. Eliminacje przebrnęły także AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Stowan Bratysława. Mocno za to zmalały szanse na grę w Lidze Mistrzyń dla najlepszej polskiej drużyny. W pierwszym meczu trzeciej ostatniej rundy kwalifikacji piłkarki czarnych Sosnowiec przegrały u siebie z OHA Leuven 1-4. Rewanż 2 września w Belgii. Matthew Brennan wygrał piąty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Falset i metą w Roketesh. Brytyjczyk wcześniej był najlepszy również na drugim etapie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Tadej Pogacar. Wyprzedza on swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund.
0: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 7. Na razie we Włocławku rześkie 12 stopni, ale w ciągu dnia temperatura dobije do bardzo przyjemnych 24.
2: A prognozy na kolejne dni wyglądają równie dobrze. Jutro 25 stopni, w sobotę 22, a w niedzielę znowu 25 stopni.
9: To także zapowiada się naprawdę ładna końcówka wakacji. Słuchajcie nas dalej, a my wracamy już teraz do muzyki.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

roztapia się. W windzie pachnie mokry psem. Patrzę w lustro, w którym

gdzie pachnie mokrym sen. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, Fugisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: co ja tak sobie przeglądam internet. No i natrafiłem na ranking najlepszych miast do życia w Polsce, no i no trochę się pozmieniało.
1: Szczecin pierwszy. Tego chyba nie wszyscy się spodziewali.
0: No właśnie. Poznań czwarty, Rzeszów dopiero siódmy, Warszawa dziesiąta, a Bydgoszcz poszła mocno do góry.
1: Czyli mamy pytanie znacznie ważniejsze. Gdzie jest Wacławek?
0: No właśnie. Tego zestawienie 16 największych miast no nie rozstrzyga.
1: To może sami zrobimy ranking, tylko trzeba ustalić jakieś kryteria.
0: No to ja proponuję ceny mieszkań, korki, no i odległość do dobrej kawy. I już mamy poważne badanie.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
1: Wow!
3: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Oznakowanie przy szkołach sprawdzone przez policjantów z Włocławka. Kolejna edycja włocławskiego budżetu obywatelskiego. Raz spacer z przewodnikiem PTTK na Zawiśle. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławska drogówka sprawdziła oznakowanie w rejonie szkół i placówek oświatowych przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Policjanci skontrolowali 92 miejsca na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Od 1 września funkcjonariusze wraz ze Strażą Miejską będą dodatkowo czuwać nad bezpieczeństwem dzieci na drogach, zwracając uwagę m.in. na zachowanie kierowców oraz przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Działania prowadzone są w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły. Niebawem ruszy kolejna edycja włocławskiego budżetu obywatelskiego. Pula środków w tym roku jest większa niż ubiegłej edycji. Sądząc po liczbie głosów oddawanych przez włocławian na poszczególne projekty, popularność budżetu obywatelskiego rośnie. Mówi Krzysztof Kokucki, prezydent Włocławka.
4: Uwielbiam spotykać się z mieszkańcami Włocławka za waszym pośrednictwem właśnie przy okazji budżetu obywatelskiego, bo po pierwsze to są gotowe pomysły, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, a po drugie to jest namacalny wpływ mieszkańców na to, jak zmienia się nasze miasto i mamy ogromną przyjemność po raz kolejny ogłosić, że kolejna edycja budżetu obywatelskiego zbliża się dużymi krokami, bo od 14 do 30 września będzie trwał nabór projektów, które później będą poddane całej procedurze, najpierw weryfikacja, później głosowaniu. Żeby złożyć taki projekt, po pierwsze trzeba mieć pomysł. Tych pomysłów można mieć nieograniczoną ilość, tyle ile przyjdzie tylko do głowy, tyle można złożyć. Warunek jest jeden, trzeba znaleźć 5 osób, które poprą ten pomysł, więc trzeba namówić 5 osób do tego, żeby podpisały się pod propozycją.
3: Następnie pomysły będą weryfikowane w Urzędzie Miasta. W tym roku ratusz przeznaczy na budżet obywatelski 6 milionów 150 tysięcy złotych w dwóch kategoriach: ogólnomiejskiej i instytucjonalnej. Mówi Jakub Sosiński, koordynator włocławskiego budżetu obywatelskiego.
5: 14 września dokładnie otwieramy nowy portal, bo to będzie nowa strona internetowa, na której mieszkańcy Włocławka będą mogli założyć sobie intuicyjne konto.

0: konto, osobiste konto, poprzez które będzie można zgłaszać, tak jak pan prezydent wspomniał, dowolną ilość swoich własnych pomysłów, projektów, które chcielibyście, żeby były w naszym mieście, na waszych osiedlach, na naszych ulicach zrealizowane. Dwie kategorie, rekordowe pieniążki w tym roku, 6 milionów 150 tysięcy, zatem zachęcamy serdecznie. Drodzy państwo, co jest bardzo ważne, to są pomysły. Państwo, zapraszamy was serdecznie z waszymi pomysłami. Nie musicie być ekspertami w każdej dziedzinie. My mamy powołany do tego specjalny zespół do spraw opiniowania merytorycznego. Każdy wasz pomysł trafi do nas na skrzynkę odbiorczą. Każdy pomysł zostanie przeze mnie zweryfikowany oraz przez moich kolegów. Jeżeli cokolwiek będą jakiekolwiek nieścisłości, my oczywiście zrobimy wszystko, żeby ten wasz projekt doszlifować, dopracować. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z pomysłodawcami tych projektów. Niczego nie będziemy zmieniali sami na własną rękę. Współpraca między urzędnikami a pomysłodawcami to jest tutaj nasza nowość, którą prowadzimy już od 2 lat.
1: To, które pomysły zyskają największą popularność, dowiemy się 5 grudnia. W ostatnią wakacyjną sobotę, 29 sierpnia, odbędzie się kolejny spacer z przewodnikiem PTTK. Uczestnicy wyruszą w kierunku Zawiśla. Zbiórka o godzinie 10 przy informacji turystycznej przy ulicy Okrzej 65 w budynku dworca. Organizatorzy przypominają o wygodnym obuwiu i odpowiednim stroju. W razie potrzeby część trasy na wzgórze może zostać pokonana miejskim autobusem. Koszt biletu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
2: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po śmiertelnym pobiciu w Nowej Hucie zwroty w sprawie zatrzymanego nastolatka. Rodzice uczniów na zakupach, oblężone sklepy papiernicze i obuwnicze. Kapitan do pasażerów. Samolot jest za ciężki, musicie zostawić bagaże. Powiem za chwilę, jak skończyła się ta historia. Michał Pieszkała, 16-latek podejrzewany o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie, wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny uchylił nastolatkowi udzielony wcześniej urlop. Jak wyjaśnił sędzia, umieszczenie w poprawczaku ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa tam całodobowo i nie może samodzielnie opuszczać ośrodka. Powołana specjalna policyjna specgrupa według służb jest coraz bliżej zatrzymania wszystkich uczestników pobicia. Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną z Wisłą Kraków. Małopolska policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
2: Nawet kilkuset policjantów zaangażowanych w różnego rodzaju działania.
1: Jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policjanci zwrócą się do prokuratury z wnioskiem o publikację wizerunku podejrzanych. Policja wie już, kto brał udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Nasze MSZ podało, że nie ma danych o poszkodowanych obywatelach Polski. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosuła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Przyczyną powodzi było prawdopodobnie osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Sklepy papiernicze i obuwnicze, w nich w ostatnich dniach duży ruch, to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają się wydatki.
3: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
4: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
1: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+. Mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
1: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych. Samolot jest za ciężki, część bagaży musi zostać. Usłyszeli pasażerowie od kapitana samolotu przed odlotem z greckiej wyspy Skiatos do Neapolu. Zdumieni turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. To ja jestem kapitanem i to ja decyduję, powiedział w reakcji na protesty. Decyzję wytłumaczył względami bezpieczeństwa i tłumaczył, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, to nie odleci. Pas startowy na wyspie Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Na każdym zaś przed startem załoga musi obliczyć osiągi samolotu, uwzględniając wiele czynników. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy samolotu. Ostatecznie po długiej polemice decyzję kapitana pasażerowie przyjęli brawami. Lot mógł się odbyć.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej będzie dzisiaj na południu Polski, 26 stopni, w centrum 23 stopnie, a najchłodniej na północnym wschodzie 21 stopni. Sporo słońca na wschodzie i na krańcach południowych, może się bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Viking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława to ostatnie cztery zespoły, które awansowały do głównej fazy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Norwegowie pokonali Dinamo Zagrzeb 3-1, Grecy wygrali z lewskim Sofia 4-0, turecka ekipa pokonała w Lyonie Olympic 2-1, a Słowacy po dogrywce wygrali na wyjeździe z NK Celiem 2-1. Viking będzie jednym z czterech debiutantów w elicie. Po raz pierwszy w Lidze Mistrzów zagrają także włoskie Como, austriacki LASK Linz oraz azerski Sabah Baku. Dziś o 18:00 losowanie. A późnym wieczorem dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok są bardzo blisko udziału w fazie zasadniczej Ligi Europy, bo kolej już ma 7-bramkową zaliczkę przed rewanżem w Szwajcarii z FC Thun, a Jaga 4 gole zapasu w starciu z Iberią Tbilisi. Zdaniem trenera Adriana Siemieńca nie ma to przed rewanżem w Gruzji większego znaczenia.
8: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera, bo przede wszystkim jest nas duża chęć i pragnienie kolejnego zwycięstwa i przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki. To jest kluczowy aspekt.
7: Trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze, który o Ligę Konferencji walczy z Monako. U siebie przegrał 2-3, mówi trener Michał Gaszparik.
9: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka, bo jakbyśmy stracili tam, już będzie bardzo trudne dla chłopaków potem to zadanie, ale wszystko jest możliwe. Jakbyśmy strzelili, jak będzie korzystny wynik dla nas, jak nawet będzie remis i ten mecz będzie jeszcze otwarty, to non-stop mamy szansę.
7: A Raków Częstochowa o Ligę Konferencji zagra z Hajdukiem. W Splicie było 2-2. Martyna Kubka wciąż ma szansę na wielkoszlemowy debiut. Polska tenisistka pokonała Hiszpankę Marinę Bassos 6-3, 6-2 i awansowała do decydującej rundy eliminacji US Open. W niej zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Drugiej rundy nie udało się przebrnąć Lindzie Klimowiczowej, która przegrała z Holenderką Anouk Kuvermans 3-6 i 5-7.
10: Reklama.
11: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
10: Po reklamie.
12: Jest parę minut po godzinie 8:00, no i wchodzimy w nową godzinę z dużą dawką dobrego humoru.
13: Czwartkowy poranek rozkręca się na dobre, a my mamy dla Was pod dostatkiem genialnej muzyki na udane start dnia.
12: Bądźcie z nami, podkręćcie audio, no i jedziemy z tym czwartkiem.
10: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: teraz jeszcze dobra wiadomość dla tych, którzy jeszcze nie skończyli sezonu kąpielowego. Jedno włocławskie jezioro znowu jest otwarte.
1: Sanepid sprawdził wodę i zakwit sinic ustąpił.
0: No tak, że można wrócić do kąpieli.
1: Ale jest też druga informacja. Na Wikaryjskim zakaz nadal obowiązuje.
0: Czyli przed wejściem do wody warto sprawdzić, nad którym jeziorem właśnie stoimy.
1: Czarne można, Wikaryjskie jeszcze nie.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: to ja mam dzisiaj informację dla wszystkich, którzy mają w rodzinie seniorów, no bo we Włocławku wracają bezpłatne zajęcia poprawiające sprawność.
1: I nie są tu potrzebne żadne sportowe ambicje, zajęcia są dostosowane do możliwości osób po 60 roku życia.
0: Będzie m.in. praca nad siłą, gibkością i równowagą, no program ma też ograniczyć ryzyko upadków.
1: Zapisy ruszają już dzisiaj, szczegóły znajdziecie na kujawe.info.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Po reklamie.

0: No podobno, 8 godzin snu to minimum. No i właśnie, podobno.
1: Bo najnowsze badania trochę mieszają w tej zasadzie.
0: No bo okazuje się, że nie wszyscy potrzebują dokładnie 8 godzin, dla jednego 7 wystarczy, a ktoś inny po 7 dopiero zaczyna negocjacje z budzikiem.
1: I naukowcy wskazują, że potrzeby związane ze snem są indywidualne.
0: No czyli jeżeli śpisz 7 godzin i rano normalnie funkcjonujesz, no to nie musisz na siłę dobijać do 8.
1: Chociaż wiadomo, dodatkowe 5 minut rano nadal jest bezcenne.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Facebook ma zapłacić 1 000 000 000 złotych kary. Chce tego polski rząd. Zatrzymani Rosjanie i nielegalna broń w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Na koniec zaproszenie na wyjątkową wycieczkę rowerową. Michał Pierzchała. 1 000 000 000 złotych to kara, jakiej polski rząd domaga się od koncernu Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Karę miałaby nałożyć Komisja Europejska, a jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wniosek o ukaranie właśnie został wysłany. W serwisie X minister napisał: platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących oszustwa, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji. Ten dziki zachód na platformie musi się skończyć, pisze minister. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Meta zgodziła się zapłacić prawie $17 miliardów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Oprócz pieniędzy Meta ma podjąć też inne działania, mówi medioznawca Miłosz Babecki.
2: Włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano.
1: Ale tylko w USA. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Nielegalna broń z zatartymi numerami fabrycznymi i amunicja w mieszkaniu na warszawskiej Woli. Policjanci zatrzymali tam 3 obywateli Rosji. Weszli do mieszkania po tym, jak służby otrzymały informacje o możliwości działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jeden z mężczyzn został aresztowany, drugi ma być deportowany, trzeci po przesłuchaniu został zwolniony. Nawet przez większość dni w miesiącu sygnał GPS w Trójmieście i okolicach może być zakłócany. Tak wynika z badań prowadzonych przez Instytut Łączności. Jego aparatura przechwytuje wszystkie sygnały, jakie płyną do nas z obwodu królewieckiego w Rosji. Problemy z GPS-em najmocniej dotykają korzystających z przejazdów na aplikacje czy użytkowników hulajnóg. To jednak i tak nic w porównaniu do innych państw nadbałtyckich, mówi dr Rafał Niski z Instytutu.
3: Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia tak naprawdę oni mają o wiele większe problemy z zakłóceniami ze strony Rosji niż my tutaj odczuwamy w Gdańsku.
1: Coraz częściej GPS szaleje też w telefonach, choć te są na zakłócenia bardziej odporne. Na koniec zaproszenie na wycieczkę rowerową do Łodzi. Powstały tu 3 wyjątkowe trasy: szlakiem łódzkich kin, szlakiem łódzkich murali i szlakiem bajek, czyli ulicznych figurek z kultowych filmów animowanych.
4: Mamy trasę bajkową, to jest trasa oparta na bazie figurek bajkowych. Chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać historię miasta, filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. Mamy 22 murale.
1: Opowiada Arkadiusz Łuszczyński. Każda z tras ma od 16 do 36 km, a przejazd zajmuje od 2 do 4 godzin w zależności od tempa zwiedzania.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki są szybkie w gry w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy, ale walczą o jak najwyższe miejsce po fazie grupowej. Jeśli pokonają dziś Niemki, to zapewnią sobie co najmniej 2. miejsce, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
6: Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
5: Mecz z Niemkami dziś o 15, a jutro na zakończenie fazy grupowej Polki zagrają w Stambule z Turcją, która również ma na koncie komplet zwycięstw. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Trudno sobie wyobrazić, że Lech nie obroni w starciu z FC Thun aż 7-bramkowej zaliczki, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Najważniejsze jest to, by za dużo nie myśleć o pierwszym meczu. Naszym celem jest wyjść na boisko, zagrać jak najlepsze spotkanie, pokazać dobry poziom i ponownie wygrać. Podchodzimy do tego meczu tak, jakbyśmy zaczynali od 0-0. Jagiellonia w Gruzji zagra z Iberią, którą pokonała u siebie 4-0. Trudniejsze zadanie przed naszymi zespołami w decydujących meczach o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa po remisie w Splicie 2-2 zagra dziś z Hajdukiem u siebie, a Górnik Zabrze zagra w Monako po tym, jak tydzień temu przegrał 2-3. W Lidze Mistrzów wszystko jest już jasne. Wiking Stavanger, AEK Ateny, Fenerbahce Stambuł i Slovan Bratysława wywalczyły awans jako ostatnie. Dziś o 18:00 losowanie terminarza fazy ligowej. W elicie zagra oczywiście Real Madryt, który pod wodzą José Mourinho dobrze rozpoczął sezon w Hiszpanii. Wczoraj wygrał po raz drugi. Pewnie pokonał Real Sociedad 4-1, a 3 gole strzelił Kylian Mbappé. I jeszcze tenis. Już tylko Martyna Kubka ma szansę na przejście eliminacji do głównej drabinki US Open. Polka wygrała z Hiszpanką Mariną Basos 6-3, 6-2 i o pierwszy w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju zagra z Rosjanką Krystyną Liutową. Pewni gry w rozpoczynającym się w niedzielę turnieju są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
9: Będzie dzisiaj dużo słońca, chociaż na wschodzie i na krańcach południowych może się nieco bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Najcieplej na południu 26 stopni, w centrum 23, a na północnym wschodzie 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Reklama.
10: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka. Jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
8: Po reklamie.
11: Jest 9 na naszych radiowych zegarach. Mam dobrą wiadomość, no bo jeżeli nie chcecie chodzić do urzędów, no to urząd wychodzi do Was.
12: Mowa o Urzędzie Pracy. Za chwilę zdradzimy, gdzie dokładnie będzie można się spotkać i porozmawiać z pracownikami bez stania w kolejkach.
11: No także przydatne informacje już za parę minut, także zostańcie razem z nami.
8: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: No i proszę bardzo, Urząd Pracy w kawiarni. No brzmi trochę jak zmiana zasad gry.
1: I to całkiem przyjemna zmiana.
0: No we Włocławku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy będą dyżurować w Śródmieście Cafe przy ulicy 3 Maja.
1: Można przyjść, zapytać o ofertę pracy, możliwość wsparcia albo po prostu pogadać o swojej sytuacji zawodowej.
0: No to najbliższe spotkanie już 1, 15 i 29 września między godziną 14 a 15.
1: Czyli tym razem do urzędu można iść przez kawiarnię.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
5: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.

0: No to słuchajcie, w piątek rano mamy powód, żeby spojrzeć w niebo, no bo księżyc zrobi się czerwony.
1: Tylko rano to tutaj bardzo ważne słowo.
0: No zaćmienie zacznie się około 4:30, o 5:00 połowa księżyca będzie już w cieniu Ziemi.
1: Czyli trzeba będzie wybrać jeszcze 5 minut snu czy czerwony księżyc.
0: No znam takich, którzy wybiorą jedno i drugie, ustawią budzik, popatrzą przez okno, no i wrócą do łóżka.
1: I to chyba najbardziej polska forma astronomii.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Wśród ofiar nie ma Polaków. Polska domaga się od Facebooka miliarda złotych kary. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Michał Pierzchowa. Niemal 1500 osób, w tym kilkuset obcokrajowców, jest poszukiwanych w Nepalu po tym, jak błyskawiczna powódź zmiotła prawie wszystko, co było na jej drodze. Błotnista lawina zalewała miasta i wioski. Nie żyje prawie 200 osób. Polskie MSZ zapewnia.
2: Na ten moment nie mamy informacji o poszkodowanych obywatelach Polski. To jest informacja z naszej ambasady w Delhi.
1: Mówi wiceszef resortu spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej osunięcie się ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniejącego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który w imieniu polskiego rządu zawnioskował do Komisji Europejskiej, aby nałożyła na właściciela Facebooka i Instagrama karę w wysokości miliarda złotych. Chodzi o brak kontroli koncernu Meta nad publikowanymi treściami i o sprawę oszukańczych reklam, w których wykorzystywany jest wizerunek znanych osób i które w niekontrolowany sposób są powielane w portalach społecznościowych. 5 kolejnych samolotów F-35 przyleci jutro do Polski i ogłosiła to właśnie wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Oznacza to, że polska armia będzie dysponowała 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Samoloty, łącznie dwie eskadry, trafią do baz w Łasku, w Łódzkiem i w zachodniopomorskim w Świdwinie. Na stacjach taniej niż wczoraj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,57, a olej napędowy 7,47. To już ostatnie dni z obniżkami, jedynie do końca sierpnia, więc do najbliższego poniedziałku obowiązuje rządowy program obniżający stawkę podatku VAT. Martyna Kubka o krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3-6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
1: Wszystkie spotkania oglądamy i będziemy je relacjonować.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przez cały dzień w większości kraju będzie słonecznie, jedynie na wschodzie i na krańcach południowych może się bardziej chmurzyć, a na wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na południu 26 stopni, w centrum 23, na północnym wschodzie 21.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
7: Wow!
6: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
5: Po reklamie.
8: No jest parę minut po godzinie 10, czwartkowy poranek, no mija nam błyskawicznie, a przed nami ostatnie dni wakacji.
9: Złapmy jeszcze ten wakacyjny luz, szykujemy dla Was kolejną porcję numerów idealną do pracy, auta i na przerwę.

Сарика, все перестінь, нєпотрібне. Закари, як би знову.

0: No to teraz wyobraź sobie, że masz chore kolano, chodzisz o kulach, no i ruszasz pieszo przez całą Polskę.
1: Brzmi jak coś, czego raczej nie robi się z własnej woli.
0: No a jednak Mateusz z Włocławka idzie z Helu do Zakopanego, ma ortezę, kulę, no i psa Andzie.
1: I nie chodzi tylko o samą wyprawę, zbiera 25 tysięcy złotych na operację kolana i rehabilitację.
0: Co ciekawe, niedługo przejdzie przez Włocławek, więc będzie można go nie tylko śledzić w internecie, ale też spotkać na trasie.
1: I nawet przejść się z nim kawałek.
0: No to akurat byłby spacer z konkretnym celem.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: No to zaczyna się ten moment roku, kiedy słowo wyprawka rodzice zaczynają wymawiać z lekkim niepokojem.
1: Bo plecak, zeszyty, przybory, ubrania, strój na WF i nagle robi się konkretna kwota.
0: No i tutaj czytam, że średnio rodzice planują wydać na jedno dziecko około 623 zł.
1: A przy dwójce dzieci to już ponad 1200 zł.
0: No i 91% rodziców poluje na promocję.
1: Co mnie akurat wcale nie dziwi, przy takiej liście zakupów każdy rabat zaczyna mieć znaczenie.
0: No najważniejsze, żeby dziecko dostało wszystko, czego potrzebuje, a portfel, no jakoś musi przeżyć.
2: Reklama.
3: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Problemy z GPS-em na północy Polski. Rośnie skala zakłóceń. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Mickiewicza. Rekordowy set w meczu siatkarzy. Posłuchajcie, jak długo trwał. Michał Pierzchowa. Rośnie skala zakłóceń systemów nawigacji satelitarnej w północnej Polsce. Dane ekspertów z Instytutu Łączności wskazują, że w tym roku, w niektórych miesiącach, tylko w co dziesiąty dzień w Trójmieście i okolicach nie było takich problemów. Doktor Rafał Niski z Instytutu mówi, że kłopoty nie dotyczą już tylko aplikacji taksówkowych czy jednośladów na wynajem.
2: Możemy mieć taką sytuację, że nas zlokalizuje smartfon zupełnie w innym miejscu i nie jesteśmy w stanie odebrać przesyłki. Aplikacja bankowa stwierdzi, że nagle jesteśmy za granicą i odmówi nam dostępu do naszych środków. Czy nasze dzieci, które mają jakieś smartwatche, nagle znajdują się na środku Bałtyku, co może spowodować poważny stres.
1: Ekspert zaleca mieć ograniczone zaufanie do aplikacji opartych na lokalizacji GPS. Trzeba też bardzo uważać na posługiwanie się dronami, nad którymi nad Bałtykiem bardzo łatwo stracić kontrolę. Seria wybuchów w ukraińskiej stolicy. Rosjanie po raz kolejny w ciągu kilkunastu godzin dronami i rakietami zaatakowali Kijów. Niemal przez całą noc atakowana była także Odessa. Według amerykańskiego wywiadu Rosjanie tej zimy chcą znacznie zwiększyć liczbę ataków na ukraińskie miasta, ostrzeliwując je praktycznie codziennie. Para prezydencka zaprasza do udziału w narodowym czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. To jedno z najważniejszych dzieł polskiej kultury, prawdziwa lektura lektur, stwierdził prezydent. Finał akcji odbędzie się w sobotę, 5 września. Akcja narodowego czytania zainicjowana została w 2012 roku wspólną lekturą Pana Tadeusza. W kolejnych latach odbywało się wspólne czytanie, między innymi dzieł Fredry, Sienkiewicza czy Prusa. W ubiegłym roku była to poezja Jana Kochanowskiego. 2, 3, a może 4. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy. Michał Waszkiewicz.
3: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
4: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, a nie żeby bronić zaliczki.
3: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć, mówi trener Michał Gaszparik.
5: Ta wiara na pewno jest prawdopodobnie decydująca. W tym meczu będzie ta pierwsza bramka.
3: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
1: Aż 89 minut trwał set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy-Niemcy. Według niemieckiego Związku Piłki Siatkowej długość tego seta jest światowym rekordem w oficjalnych meczach. Dotychczas najdłuższą partię trwającą 62 minuty zanotowano w spotkaniu Argentyna-Polska w Lidze Narodów.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 26 stopni pokażą dzisiaj termometry na południu kraju, w centrum 23, na północnym wschodzie najmniej 21. Wszędzie sporo słońca, chociaż na wschodzie i krańcach południowych może nieco bardziej się chmurzyć.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
8: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia. Odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.
9: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z mur. Ademi i Netflix.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
0: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie. Potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów.

0: Ekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek, telefon 507 212 155. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam 2 działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Szef PKOL-u zatrzymany. Chodzi o zegarek i giełdę Zonda Krypto. Polska też chce kary dla Mety, właściciela Facebooka i Instagrama. Parki nie dla hulajnóg elektrycznych. Polskie miasta już planują zmiany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W obstawie i w drodze do prokuratury w Katowicach jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymanie odbyło się na zlecenie prokuratury w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Śledczy badają, czy faktycznie Radosław P. miał otrzymać od szefa Zonda Krypto, Przemysława Krala, luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian szef PKOL-u miał wykorzystać swoje kontakty z rządzącymi, by zapewnić Kralowi bezkarność, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców Zonda Krypto, był rozciągnięty. Dzisiaj zaczynają się zatrzymania, które w przyszłości też będą skutkowały zarzutami. Mamy do czynienia z wieloma przekrętami, które były przy Zonda Krypto.
1: Prezes PKOL-u utrzymuje, że zegarek był jego prywatnym zakupem za prywatne pieniądze przekazane w ratach Przemysławowi Kralowi, czyli szefowi Zonda Krypto. Dziś ruszają sekcje zwłok polskich pielgrzymów, którzy zginęli w tragicznym wypadku na autostradzie na Węgrzech. Ich ciała wczoraj przetransportowane zostały do Krakowa wojskowymi samolotami CASA. Marcin Starzec śledzi tę sprawę.
3: Każde z ciał zbadają specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej. Prokuratura chce w ten sposób dokładnie ustalić przyczyny śmierci. Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły zostać przekazane rodzinom zmarłych. Wciąż trwa też leczenie poszkodowanych. W węgierskich szpitalach pozostaje trzy najciężej ranne osoby. Kolejnych trzech rannych leczy się w szpitalach w Rzeszowie.
1: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 z 59 pasażerów. Polski rząd chce kary dla amerykańskiego koncernu technologicznego Meta i to kary wysokiej, bo wysokości 250 milionów euro. Jest już w tej sprawie wniosek ministra cyfryzacji do Komisji Europejskiej. Wśród zarzutów dezinformujące treści, które są reklamami, na których Meta jako koncern zarabia, o czym Szymon Kępka.
4: Katalizatorem zdecydowanych działań rządu wobec amerykańskiej Mety jest przypadek Rafała Brzoski i deepfake'ów z jego udziałem. On sam również chce zmian.
5: Chcemy, aby ci, którzy zarabiają na przestępstwach lub są współsprawcami przestępstwa, po prostu za to ponosili realną odpowiedzialność finansową. Pewnie Państwo zauważyliście, jak szybko Meta w dniu wczorajszym zawarła ugodę ze Stanami, które pozwały Metę.
4: Ruch wicepremiera Gawkowskiego komentuje już Pałac Prezydencki, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: No jeżeli rzeczywiście doszło do naruszenia jakichś przepisów, to działanie pana premiera Gawkowskiego jest słuszne, w tym sensie, że powinno być to zbadane obiektywnie.
4: Teraz ruch po stronie Komisji Europejskiej.
1: Wczoraj Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające w sieci amerykańskie dzieci po zarzutach o ich uzależnianie. Wyrzucenie hulajnóg elektrycznych z parków planuje Łódź. To odpowiedź na pojawiające się coraz częściej niebezpieczne sytuacje z udziałem użytkowników tych pojazdów. Odpowiednie zapisy miałyby trafić do regulaminów. Konsultacje społeczne już po wakacjach, a zakazy w parkach miałyby się pojawić do końca roku.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś więcej słońca i tylko umiarkowane zachmurzenie, szczególnie na wschodzie, bo tam dziś także słabe przelotne opady deszczu. Najcieplej na zachodzie i południu do 26 stopni, w centrum do 23, miejscami 4, najchłodniej na Pomorzu i Podlasiu 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 12:00, czwartek, ostatni czwartek wakacji, moi drodzy. Będziemy już mówić dziś sporo o tym, co w weekend dzieje się w naszym regionie, bo ostatni weekend wakacji to tych wydarzeń naprawdę napakowane. Przede wszystkim mnóstwo jednak muzyki. Filip Waćkowski, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: sprawdźmy jeszcze kalendarz. 27 sierpnia imieniny obchodzą Monika, Agnieszka, Dominik, Małgorzata, Józef i Cezary. Trochę tego jest. Jak w dużej firmie się wszystkie imiona trafią, to ile ciast do wyboru, jak zostaną przyniesione, nie? Słońce wstało dziś o 5.40, zajdzie o 19.33. Do końca wakacji tylko 6 dni, ale lepiej uczniom tego nie mówić. Udajemy, że wszystko jest w porządku, jeszcze dużo lata przed nami. Chociaż lata to faktycznie dość sporo, bo do jesieni jeszcze 25 dni nam pozostało, przynajmniej do tej astronomicznej.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
1: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Nietrzeźwy kierowca zatrzymany dzięki reakcji policjanta po służbie. Wyjątkowy jubileusz 110 urodzin oraz ognisko patriotyczne we Włocławku. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Szybka reakcja komendanta powiatowego policji w Mogilnie zapobiegła dalszej jeździe nietrzeźwego kierowcy. Podczas spaceru w Krużwicy policjant zauważył 50-latka jadącego lewą stroną jezdni i podejrzanie wolno. Funkcjonariusz podszedł do zatrzymanego na parkingu kierowcy i wyczuł od niego alkohol. Odebrał mu kluczyki i wezwał patrol. Badanie wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110 urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kalejaje, lekarz od 30 lat związany z Włocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi. Mówi Emanuel Kalejaje.
3: Prince, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu, jest wnuk albo prawnuk pierwszego koronawirusa. Króla w Iraje Remo Augustet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z czwartej dynastii, oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa, to jest siedziba królów.
2: Emanuel Kalejaje opowiadał również o swoim rodzinnym domu i osobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
4: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
3: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
4: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
3: Jest człowiekiem bardzo aktywny, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupa nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest takim głowa miasta, który tam mieszka.
2: W Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110 urodzin Alhaji Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie. W niedzielę 30 sierpnia o godzinie 19 przy parafii świętego Stanisława przy ulicy Żeromskiego 19/21 w Włocławku odbędzie się ognisko patriotyczne. Spotkanie organizowane jest z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W programie zaplanowano występy artystyczne, wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych oraz krótkie wystąpienia poświęcone historii Polski i wydarzeniom II wojny światowej. Organizatorzy zapraszają mieszkańców na otwarte i rodzinne spotkanie.
1: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Kończy się sierpień, no i niby kończy się sezon urlopowy, wakacyjny, ten taki największy. Okazuje się jednak, że coraz więcej Polaków wakacje w Polsce organizuje sobie we wrześniu. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że pogoda nadal jest więcej niż sympatyczna, a nawet często lepsza niż w sierpniu. I w tym roku, patrzę w prognozy, również tak ma być, a jest po prostu taniej. No właśnie, tylko jest jeden problem, bo niby taniej, niby pogoda okej, ale wakacje dla uczniów się skończą. No to co robić wtedy z dziećmi? Można zostawić u dziadków, wtedy to już zupełnie urlop wychodzi taniej.
1: Reklama.
2: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
3: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Po bardzo spokojnym zatrzymaniu trwa transport szefa PKOL-u do prokuratury. Wielkie balony wylądowały w Polsce, interweniowali pirotechnicy. Wakacje kończą się, ale upały jeszcze przed nami. Są alerty pogodowe. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zatrzymanie przebiegło bardzo spokojnie. Tak o dzisiejszej akcji w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego mówi policja. Funkcjonariusze cały czas prowadzą czynności na miejscu zatrzymania Radosława P., który obecnie jest przewożony do prokuratury w Katowicach. Zatrzymanie ma związek z aferą Zonda Krypto. Nieoficjalnie chodzi m.in. o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli drogiego zegarka. O dużej aferze mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Mamy świadka koronnego, który mówi, komu wręczą pieniądze, na co szły te pieniądze, dlaczego ten parasol nad tymi wszystkimi, którzy chcieli chronić przestępców z Zonda Krypto, był rozciągnięty.
1: A minister sprawiedliwości we wpisie w mediach społecznościowych sugeruje, że szef PKOL-u usłyszy prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty. Policja odnalazła 4 balony, które nadleciały znad Białorusi. To balony przemytnicze z doczepionymi ładunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wylądowały w Jaśnicach, na dachu budynku urzędu gminy, na polu w Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach, na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych. W Jabłonce Kościelnej, w Zygmuntach, na linii energetycznej oraz w Tajnie Podjeziornym. W sprawie interweniowali pirotechnicy. W sumie zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zebrano i zabezpieczono ponad 30 tysięcy paczek papierosów. Jak donoszą mundurowi, to jedna z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Ponad 270 osób zginęło, prawie 1500 wciąż uważa się za zaginione. To najnowszy tragiczny bilans wczorajszej powodzi błyskawicznej w Nepalu i Tybecie. Wśród ludzi, których los pozostaje nieznany, jest niemal 800 cudzoziemców. Polskie MSZ uspokaja, że nie posiada informacji, by w zdarzeniu cierpieli Polacy, o czym Tomasz Rochowski.
3: Wśród zaginionych turystów jest ponad 100 obywateli Indii, 54 Amerykanów, więcej niż 30 Brytyjczyków i tyle samo Australijczyków. Nepal jest krajem rozwijającym się, nie dysponuje takimi zasobami, jakie my mielibyśmy w takim przypadku, więc dostęp do informacji jest utrudniony. Mówił premier Australii Anthony Albanese. Wysłanie pomocy na miejsce ogłosiły między innymi USA, Chiny, Unia Europejska oraz Indie. Początkowo nepalskie władze przypuszczały, że do powodzi doprowadziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna przekazała jednak, że jej przyczyną było zawalenie się lodowca, masa błota i skał runęła do rzeki, wywołując katastrofalną powódź w miasteczkach i dolinach.
1: Udało się wyczyścić kanał Gliwicki. Od kilku dni nie odnotowano tam śniętych ryb. Nie ma też złotej algi. Wciąż obowiązują wdrożone środki bezpieczeństwa, które mają zapobiec rozwojowi złotej algi i w konsekwencji śnięciu ryb. Odpoczywający w ostatnich dniach wakacji nad morzem mają szczęście. Na wszystkich bałtyckich kąpieliskach wiszą białe flagi. W większości nadmorskich miejscowości sezon kąpieliskowy zgłoszony jest do poniedziałku, 31 sierpnia. Ratownicy będą więc dyżurować na plażach w ostatni weekend wakacji i w poniedziałek. Wakacje się kończą, ale upały jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. Na jutro Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia najniższego, pierwszego stopnia przed upałem w 4 województwach od zachodu po południe kraju. Alerty zostały wydane dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sporo dzisiaj słońca na wschodzie i na krańcach południowych, tylko trochę więcej chmur. Na wschodzie może jeszcze pokropić deszcz. Na termometrach do 21 stopni na Podlasiu, do 23 miejscami 24 stopni w centrum, najcieplej na południu, tam do 26.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
7: Wow!
6: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
8: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja

0: Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
1: Po reklamie.
2: Jesteśmy po 13. Moi drodzy, w tym tygodniu we Włocławku Festiwal Smoczych Łodzi, ale w ramach tego festiwalu odbędzie się też krajowy trening reagowania. Syreny alarmowe. No pojawiają się czasem ćwiczenia, ale czy tak naprawdę wiemy, co jaka syrena ma znaczyć i jak się zachować, gdy ją usłyszymy, a nie będą to ćwiczenia? Będzie można się wszystkiego dowiedzieć w najbliższą sobotę od 10 do 16 na przystani przy ulicy Piwnej. Tam poznamy znaczenie sygnałów alarmowych, dowiemy się, z których źródeł informacji korzystać w sytuacji zagrożenia, zobaczymy, jak przygotować i dostosować do swoich potrzeb plecak ewakuacyjny, czy uzyskamy informacje o miejscach schronienia oraz zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych. Najbliższa sobota od 10 do 16 na stoisku na parkingu przy przystani na ulicy Piwnej.

0: No i kończą się wakacje. Z jednej strony rodzice się cieszą, bo w końcu Bąbel pójdzie do szkoły, będzie można od niego odrobinę odpocząć. Z drugiej strony to koszty. Koszty wyprawki. Jest co prawda 300+, ale średnio rodzice wydadzą na jednego ucznia 617 zł i 40 groszy. No bo wiadomo, nowy piórnik, nowy plecak, nowe ekierki, linijki, a po dwóch miesiącach okazuje się, że wystarcza tylko jeden długopis i to w dodatku pożyczony od koleżanki.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Czy różnimy się od małpy? No to słuchajcie, japońscy. Japońscy naukowcy przeprowadzili badania, no i okazuje się, że małpy tak samo jak my uzależniają się od smartfonów. Dano po prostu małpom smartfony z internetem, z TikTokiem i tak dalej. Uzależniły się, oglądają jak szalone. Czyli co, wychodzi na to, że człowiek nie różni się za bardzo od małpy. Otóż nie, małpy mają przewagę, nie muszą chodzić do roboty.
1: Reklama.
2: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Po reklamie. Popołudnie po polsku na 102.3.

0: Czy częste mycie szkodzi? Sprawdzili to, a jakże. Amerykańscy naukowcy, oni muszą mieć bardzo dużo czasu, że takie rzeczy badają. W każdym razie wyszło na to, że najlepiej się kąpać raz albo dwa razy w tygodniu, bo jak ktoś się kąpie sześć, to cierpi na suchość skóry. Czyli co, to prawda, że częste mycie skraca życie? Ostatnio w godzinach szczytu jechałem komunikacją miejską i muszę powiedzieć, że jest sporo osób, które suchością skóry nie muszą się przejmować.
1: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeszcze dziś zarzuty ma usłyszeć zatrzymany szef Komitetu Olimpijskiego. Co szef CIA robił w Moskwie, mnożą się domysły i niedopowiedzenia. Polscy siatkarze przed ważnym testem to już ostatni trening przed Mistrzostwami Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa transport szefa Komitetu Olimpijskiego do prokuratury w Katowicach. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Radosław P. na miejscu usłyszy zarzuty, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie.
2: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać. Ta osoba jest przewożona do siedziby prokuratury. Tam będą przedstawione zarzuty, tam będzie przesłuchanie.
1: Minister Waldemar Żurek dodał, że do zatrzymania doszło dziś rano na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie zonda krypto. W Zakładzie Medycyny Sądowej UJ w Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro. Po badaniach ciała zostaną wydane rodzinom. W katastrofie polskiego autokaru, do której doszło 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie, zginęło 12 osób. Szef CIA ostrzegł Moskwę przed atakowaniem NATO, donoszą amerykańskie media, mimo zapewnień Donalda Trumpa, że nie o to chodziło w wizycie Johna Ratcliffe'a w stolicy Rosji. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej poleciał do Moskwy pierwszy raz od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji z częściowo rutynową wizytą, o czym Tomasz Orchowski.
3: Amerykańskie Politico donosi, że Ratcliffe udał się do Moskwy, żeby ostrzec ją przed konsekwencjami możliwego ataku na członków NATO, w szczególności kraje bałtyckie. Miał też naciskać na Rosjan, by ograniczyli wsparcie wojskowe i gospodarcze dla Iranu, z którym Amerykanie nie potrafią sobie poradzić od pół roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi i nie doszło do spotkania z Władimirem Putinem. Co innego pisała rosyjska Komsomolska Prawda. Według niej wizyta Ratcliffe'a to znak, że zwykłe kanały komunikacji zawiodły i trzeba sięgnąć po poważniejsze środki.
1: Donald Trump jednak oficjalnie zaprzecza, jakoby jego wysłannik poleciał do Moskwy z ostrzeżeniem w sprawie ataku na NATO i Iran. Zmarły tragicznie poseł Łukasz Litewka zostanie patronem powstającego parku w Sosnowcu. Jego imię będzie nosił park przy ulicy Białostockiej. Projekt uchwały w tej sprawie poparli radni podczas sesji Rady Miejskiej. Wcześniej inicjatywa była konsultowana z rodziną zmarłego. Prezydent miasta spotkał się w tej sprawie z rodzicami posła Litewki. 36-letni polityk i społecznik zginął w kwietniu, jechał rowerem, a potrącił go przejeżdżający samochód. Reprezentacje siatkarzy Polski, Słowenii, USA i Francji będą od jutra do niedzieli rywalizować w 23. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Mecze w krakowskiej Tauron Arenie będą dla biało-czerwonych ważnym etapem przygotowań do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się już 8 września w Bułgarii, Rumunii, Finlandii i we Włoszech. Polacy rozpoczną memoriałową rywalizację od spotkania ze Słowenią. W sobotę zmierzą się z USA, a w niedzielę czeka ich mecz z Francją.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Czuć już dziś ocieplenie. Do 26 stopni na południu i miejscami na zachodzie kraju, w centrum do 23, na północnym wschodzie najchłodniej do 21. Sporo dziś słońca, trochę więcej chmur i przelotny deszcz na wschodzie Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Kilka chwil po 14 wyjedźmy na drogi naszego regionu. Tradycyjnie po 14 rozpoczynają się te popołudniowe godziny szczytu. Widać to w okolicach Mostu Stalowego, widać to na Płockiej, dojeżdżając do ronda. Chwilę trzeba będzie poczekać. Tłoczno też na rondzie u zbiegu Witosa Okrężnej oraz Chopina, czy na skrzyżowaniu Kruszyńskiej z Aleją Królowej Jadwigi na rondzie. Jeżeli widzisz korek albo wypadek, daj znać innym, no i napisz nam na przykład na radiowym Messengerze. Ja od razu tę informację podam dalej, a teraz wracamy do grania jeszcze wakacyjnych przebojów.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Jaki jest największy diament świata? No jeden z większych właśnie wykopano w Afryce. Uwaga, ma 0,5 kilograma wagi. Większy jest niż dłoń. Taki diament. Ciekawe, czy na pierścionku się zmieści. A jak już jesteśmy przy temacie diamentów, to wiecie, jak sprawdzić, czy jest autentyczny. Jak macie jakiś w domu, możecie to zrobić. Diament jest takim węglem, który się żarzy, pali i nie zostawia po sobie popiołu. Wszystko idzie z dymem. Także śmiało można sprawdzić jakość swojego diamentu. Później koniecznie dajcie znać, czym ten eksperyment się skończył. Wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam 2 działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie matrace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie.

0: Polsce żyły rekiny. Okazuje się, że tak. Badacze znaleźli zęby rekinów na Śląsku i odkrycie ma 240 milionów lat. Czyli dość dużo. Wtedy właśnie tam mogły żyć rekiny. No ja muszę zapytać się teściowej, powinna pamiętać.
1: Reklama. Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Minister sportu chce odwołania prezesa PKO lub po jego zatrzymaniu. Polska wiedziała o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier. Ile i które polskie drużyny zagrają w jesienne czwartki w piłkę nożną w europejskich pucharach, tego dowiemy się dziś, ale już trochę wiemy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z zatrzymaniem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. minister sportu wezwał do zwołania zarządu i odwołania prezesa. Przed południem policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali prezesa PKOL-u i przewieźli do prokuratury w Katowicach.
2: Służby dokonały zatrzymania Radosława P. i będą podejmowane z tą osobą dalsze czynności procesowe.
1: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Te czynności związane są ze słynną już i głośną aferą giełdy Zonda Krypto. W całej tej sprawie najważniejsze jest, by ścigać te osoby, które korzystają ze środków, które zostały zabrane polskim obywatelom.
1: W prokuraturze w Katowicach szef PKOL-u Radosław P. ma usłyszeć zarzut, ale na razie minister nie chce powiedzieć, jakie dokładnie. Polska była na bieżąco informowana o wizycie szefa CIA w Moskwie, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony przestrzega przed spekulacjami dotyczącymi celu tej misji. Polskie służby pozostają w stałym kontakcie z CIA, a minister koordynator do służb specjalnych Tomasz Siemoniak ma bezpośredni kontakt z jej dyrektorem.
3: O tych sprawach jako sojusznik, jeden z najbardziej zaufanych dla Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zawsze na bieżąco informowani. Oczywiście w zakresie i formie wybranej przez tego, który tą informację przekazuje.
1: Czy wizyta mogła być związana z ostrzeżeniem Rosji przed możliwą eskalacją?
3: Proszę spokojnie podchodzić do tego typu również wydarzeń. Tu żadnych powodów do radykalnych obaw związanych ze zmianą jakichś sytuacji geopolitycznych.
1: W Krakowie zakończyły się sekcje zwłok 6 ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Kolejnych 6 zaplanowano na jutro, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
4: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. I w dniu jutrzejszym ciała po sekcjach zostaną wydane rodzinom.
1: Więcej informacji śledczy przekażą dopiero po sporządzeniu pisemnych protokołów z przeprowadzonych sekcji. W katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Dziś dowiemy się, ile polskich drużyn zagra jesienią w europejskich pucharach. Na pewno czwartkowe wieczory zajęte będą mieć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, które są bardzo blisko gry w Lidze Europy, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Lech Poznań pokonał tydzień temu Tun 7-0, a Jagiellonia wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. Trudno uwierzyć, że wyjazdowe rewanże będą dziś czymś więcej niż tylko formalnością. Choć trener drużyny z Białegostoku Adrian Siemieniec mówi o bojowym nastawieniu.
6: Jak mamy szczery, to wynik pierwszego meczu za bardzo mnie nie interesuje jako trenera. Przyjechaliśmy, żeby wygrać spotkania, nie żeby bronić zaliczki.
5: Trudniejsza przeprawa czeka nasze drużyny w walce o Ligę Konferencji. Raków Częstochowa zagra z Hajdukiem po tym, jak w Splicie zremisował 2-2, a Górnik w Zabrzu przegrał 2-3 z Monako, a dziś zamierza powalczyć.
1: Jaga zagra o 18:00, Górnik o 18:45, Raków o 19:00, a Lech o 20:00.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101,4 FM.
1: Zrobiło się słonecznie i od razu jest cieplej. Do 26 stopni na południu Polski, w centrum do 24, na Podlasiu najchłodniej do 21 stopni. Sporo dziś słońca, trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i tam może przelotnie popadać deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: To już po 15:00, tłoczno na drogach naszego regionu. We Włocławku duży ruch oczywiście na dojeździe do mostu, na Płockiej przed rondem jadąc od strony centrum trzeba będzie sobie poczekać. Tłoczno też przed dużymi sklepami, przed centrami handlowymi w okolicach Cmentarnej, Długiej, Kilińskiego, samochodów w prawdziwym rowie. No czuć, że idzie początek roku szkolnego i trzeba zrobić wyprawkę. Uważajcie więc, a w trasie oczywiście polecają się nasze przeboje i nawet stanie w korku robi się odrobinę przyjemniejsze.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Kończą się wakacje, no nieuchronnie się kończą, ale nie dla wszystkich tak szybko. Studenci mają jeszcze miesiąc tego odpoczynku. Z tym, że wiecie co? Ja dowiedziałem się ostatnio czegoś naprawdę, naprawdę niespodziewanego. Mam w rodzinie studentkę, no i tak sobie rozmawialiśmy, jak tam się studiuje i w ogóle ona mieszka w domu studenckim. Ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale obecnie w akademikach oni się uczą. I co jeszcze? Jak tak dalej pójdzie, to się okaże, że studenci chodzą na wszystkie wykłady, no. Albo mamy naprawdę wspaniałą przyszłość narodu i mega odpowiedzialnych młodych ludzi, albo jest jeszcze ta bardziej pozytywna dla nas starych wersja, że po prostu dobrze kłamią.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie.

tobie mam powiedzieć, jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend,

pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest u mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka. Jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Drugi rok życia to dobry moment na rozpoczęcie nauki angielskiego. Remont mostu we Włocławku będzie droższy oraz test syreny alarmowej w Anwilu. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia. Mówi Anna Kawrasz-Mądrzejewska, Szkoła Językowa Greenwich.
4: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją. Zapraszamy do Greenwich na ulicę Reja 4.
3: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych. Remont mostu stalowego we Włocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac. Mówi Krzysztof Kukuski, prezydent Włocławka.
5: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów, od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych. Tak jak teraz, tą zmianą do budżetu miasta, obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
3: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku. Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych. W sobotę 29 sierpnia w godzinach około południowych na terenie zakładu Anwil przeprowadzone zostaną testy funkcjonalne syreny parowej, będącej elementem systemu alarmu chemicznego. Test ma charakter prewencyjny i służy sprawdzeniu prawidłowego działania urządzenia. Emitowany sygnał nie będzie oznaczał żadnego zagrożenia ani sytuacji kryzysowej.
0: To jest Puls Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy teraz do muzeum, ale muzeum dość daleko od naszego regionu, bo w Marsylii. To co tam takiego ciekawego? Wystawa dotycząca historii nudystów. To są ci, którzy na plażach no nie mają na sobie zbyt dużo ubrań, nie? Jest wystawa o ich historii, ale jest pewien warunek. Żeby na nią wejść, to można mieć ubrane jedynie buty. To tak ewentualnie. Idzie się do muzeum, a tu się okazuje, że najciekawsze eksponaty może i wiszą faktycznie, ale niekoniecznie na ścianach. Wracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.
1: Reklama.
2: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Europa chce od Facebooka i Instagrama zaprzestania uzależniania. Polacy chętnie wybierają hotele, liczba rezerwacji gwałtownie wzrosła. Agnieszka Trojanowska, bis odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce minister sportu. Jakub Rutnicki wzywa do zwołania zarządu w związku z porannym zatrzymaniem szefa PKOL-u, co ma związek z aferą Zonda Krypto. Przed Ministerstwem Sportu w Warszawie jest Błażej Kulesza, który zbiera informacje.
2: Zatrzymanie szefa PKOL-u to kolejny, zdaniem Ministerstwa Sportu, przykład, gdy cierpi wizerunek polskiego sportowca. Stąd też apel szefa resortu, mówi Jakub Rutnicki.
3: Wzywam ludzi, którzy tworzą Polski Komitet Olimpijski, aby wreszcie skutecznie działać i żeby wreszcie skutecznie odwołać pierwszy.
2: Zatrzymany prezes PKOL nie wyznaczył terminu walnego zgromadzenia, gdzie miał być dyskutowany wniosek nad jego odwołaniem. Zarząd, by podjąć taką decyzję, potrzebuje 2/3 głosów. Nie ma jednak pewności, że chętni będą.
1: Jeszcze dziś Radosław P. ma usłyszeć zarzuty. Nie tylko Stany Zjednoczone żądają od Mety ochrony dzieci przed uzależnieniem od platform takich jak Facebook czy Instagram. Takich samych działań jak w USA oczekuje od koncernu technologicznego Unia Europejska, mówił dziś unijny rzecznik Thomas Renyi.
4: Meta musi przedstawić i podjąć swoje zobowiązania Unii Europejskiej, aby chronić nasze dzieci przed uzależniającą konstrukcją swoich platform. Piłeczka jest po ich stronie. Oczekujemy właściwego zarządzania czasem spędzanym przed ekranem i kontroli rodzicielskiej na ich platformach.
1: Wczoraj właściciele Facebooka i Instagrama zobowiązali się do zapłacenia blisko 17 miliardów dolarów w ramach ugody w procesie, który wytoczyło im blisko 30 stanów w USA. Także polski rząd naciska na Metę w sprawie oszustw, fałszywych reklam i dezinformacji. Minister cyfryzacji złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. We wniosku domaga się ukarania platformy karą 250 milionów euro. Zmarł Ratko Mladić, były dowódca bośniackich Serbów w czasie wojny w Bośni i Hercegowinie w latach 90. Miał 84 lata. Mladić został skazany w Hadze za ludobójstwo i odbywał karę dożywotniego więzienia. Zmarł w szpitalu więziennym ONZ w Hadze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy błyskawicznej powodzi w Nepalu wzrósł do 359. W Nepalu nadal trwają poszukiwania ponad 1300 osób zaginionych po wczorajszej powodzi. Wielka woda dotknęła himalajskie tereny przygraniczne Nepalu i chińskiego Tybetu. Początkowo winiono bezpośrednio trzęsienie ziemi, teraz przyczyn klęski żywiołowej naukowcy doszukują się w oberwaniu lodowca, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
5: Wszystko wskazuje na to, że urwała się olbrzymia masa lodu i spłynęła w dół po stoku, zabierając za sobą rumorz, kamienie.
1: Wśród osób zaginionych są obywatele łącznie 30 państw, w tym m.in. Australii i Wielkiej Brytanii. Polskie MSZ nie poinformowało dotychczas, aby wśród ofiar i poszukiwanych osób byli Polacy. Polskie hotele mają coraz więcej klientów. Jest to skok gwałtowny. W 10 lat liczba gości hotelowych wzrosła o ponad 60%. To dane z raportu PKO Banku Polskiego. Na wynik wpłynęły powstające szybko nowe hotele, w których przeważają klienci krajowi. Polacy stanowią 3/4 gości rezerwujących pobyt.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sporo dziś słońca, w całym kraju trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu na wschodzie. Na termometrach do 21 stopni na Podlasiu, do 23 stopni w centrum, najcieplej do 26 na południu Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
8: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc nowoczesna. nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
9: Po reklamie.
10: Za chwilę rusza włocławski budżet obywatelski. W tym roku do wydania jest rekordowa kasa. Więcej o tym porozmawiamy sobie w tej godzinie. Jesteśmy po 16. Filip Waćkowski, kłaniał się nisko, cześć.
9: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, już za chwilę rusza włocławski budżet obywatelski. Jak masz pomysł na to, co zmienić w stolicy Kujaw, to uwaga, miasto daje rekordowe ponad 6 milionów złotych. Będzie można zgłaszać te projekty od 14 września przez 2 tygodnie w dwóch kategoriach, ogólnomiejskiej oraz instytucjonalnej. Każdy mieszkaniec będzie mógł przedstawić dowolną liczbę propozycji. Warunkiem zgłaszania jest zdobycie poparcia zaledwie 5 mieszkańców Włocławka. Czyli tak naprawdę to czasem wystarczy przejść się po swoim domu, ewentualnie zadzwonić do mamy. 14 września rusza zbieranie propozycji do włocławskiego budżetu obywatelskiego. W tym roku do wydania rekordowa kasa.
1: Reklama.
2: 2 lata. To za wcześnie na język angielski? Nie. Jeśli dziecko uczy się tak, jak lubi najbardziej, czyli poprzez ruch, zabawę i emocje. Tylko w Greenwich dzieci rozpoczynają angielski już od 2 roku życia. Zapisy trwają. Greenwich School, Włocławek, ulica Reja 4, www.greenwich.pl. Bo dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
4: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam 2 działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
4: To było ogłoszenie płatne WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Koniec wakacji może być stresujący dla najmłodszych oraz Mateusz Pierzchalski ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz. Mówi Monika Kramkowska, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym, a jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę, a jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
2: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację. Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. 34-letni Mateusz Pierzchalski z Włocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie, porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację, mówi Mateusz Pierzchalski.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności, a w tym momencie jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
5: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
5: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot. Też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
5: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
4: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego. Kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
2: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Włocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Regularnie sprawdzamy, co dzieje się w nadchodzący, zbliżający się już wielkimi krokami weekend w naszym regionie. No i to też ostatni weekend wakacji. Mówiliśmy o koncercie chopinowskim w Kowalu, natomiast w Izbicy Kujawskiej Dożynki gwiazdą wieczoru będzie Nowator. Wszystko na stadionie, znaczy się część obrzędowa i artystyczna będzie na stadionie. Do tego bezpłatne dmuchańce dla dzieci. Początek o godzinie 15. Wszystko odbywa się pod naszym patronatem. W niedzielę widzimy się w Izbicy Kujawskiej.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia@bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
6: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak w szkole w Niemczech. Nie żyje 18-letnia uczennica. Oszukiwali powodzian, dziś prokuratura prowadzi z nimi czynności. Rosjanie boją się mobilizacji i szukają mieszkań poza swoim krajem. Agnieszka Trojanowska-Bis, zapraszam. Dwie osoby zginęły w ataku w szkole w niemieckim miasteczku Gossen-Neusiedl w aglomeracji Berlina. Sprawca ataku został zatrzymany. Jedną z ofiar jest 18-letnia uczennica, drugą 30-letni mężczyzna, który podobno zginął, próbując powstrzymać napastnika. Sprawcą ataku jest prawdopodobnie 19-letni były chłopak zabitej uczennicy. Prokuratura prowadzi czynności wobec osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą w sprawie dotacji dla powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są dzisiaj od samego rana przesłuchiwane.
1: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Prokuratorzy z IPN-u wszczęli kolejne postępowanie w sprawie Grzegorza Brauna. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, znowu chodzi o publiczne zaprzeczanie niemieckim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w nagraniu udostępnionym w swoich mediach społecznościowych mówił o, tu cytat, mitycznych komorach gazowych.
3: Kolejny raz naruszył prawo. Kolejny raz złamał ustawę i już dzisiaj jest wszczęte kolejne postępowanie karne. Prokuratura, także ci prokuratorzy w oddziałach IPN-u będą teraz działać o wiele sprawniej niż widzieliśmy to do tej pory i będziemy reagować z całą stanowczością na wszystkie tego typu działania.
1: Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej dopiero co usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom niemieckim grozi mu za to grzywna lub kara do 3 lat pozbawienia wolności. Zbliżający się wrzesień to miesiąc, w którym ZUS wypłaca emerytom tak zwane czternastki. Niektórzy mogą liczyć na prawie 2000 zł ekstra. Szczegóły wyliczeń zna Marcin Starzec.
4: Czternastka w pełnej wysokości to 1978 zł i 49 groszy brutto. Dostaną ją osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Wyższe świadczenia będą pomniejszane w myśl reguły złotówka za złotówkę, a gdy tych pieniędzy wyszłoby mniej niż 50 zł, świadczenia po prostu nie będzie. I najważniejsze, nikt nie musi nic składać, żadnych wniosków czy wizyt w urzędzie, mówi Wojciech Dyląg z oddziału ZUS w Rzeszowie.
5: Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
1: Rosjanie chętniej szukają mieszkań za granicą w obawie przed mobilizacją do wojska. Popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o nawet 30% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. 3-miesięczne umowy mają pozwolić przeczekać czas do wyborów, po których według krążących pogłosek może zostać ogłoszona mobilizacja. Upał wróci już jutro. Alerty przed wysokimi temperaturami mają obowiązywać jutro od połowy dnia i obejmą 4 województwa na zachodzie i południu Polski, część województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura dojdzie tam jutro do nawet 31 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia pogodnie, słonecznie, tylko na wschodzie trochę więcej chmur i tam może pokropić deszcz. Najcieplej dziś na południu Polski do 26 stopni, w centrum do 24, najchłodniej na Podlasiu do 21.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
9: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
9: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
7: Po reklamie.
11: Jesteśmy po 17:00, czwartkowe popołudnie. Syreny alarmowe są czasem ćwiczenia, ale czy wiemy, jak się zachować, gdy usłyszymy je, a nie będą to ćwiczenia? W tym tygodniu, pojutrze, we Włocławku będzie można się wszystkiego dowiedzieć. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, cześć.
7: Włocławek po polsku na 101,4 FM. To był

0: Moi drodzy, w tym tygodniu we Włocławku Festiwal Smoczych Łodzi, ale w ramach tego festiwalu odbędzie się też krajowy trening reagowania. Syreny alarmowe, no pojawiają się czasem ćwiczenia, ale czy tak naprawdę wiemy, co jaka syrena ma znaczyć i jak się zachować, gdy ją usłyszymy, a nie będą to ćwiczenia? Będzie można się wszystkiego dowiedzieć w najbliższą sobotę od 10 do 16 na przystani przy ulicy Piwnej. Tam poznamy znaczenie sygnałów alarmowych, dowiemy się, z których źródeł informacji korzystać w sytuacji zagrożenia, zobaczymy, jak przygotować i dostosować do swoich potrzeb plecak ewakuacyjny, czy uzyskamy informacje o miejscach schronienia oraz zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych. Najbliższa sobota od 10 do 16 na stoisku na parkingu przy przystani na ulicy Piwnej.
1: Włocławek dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: wspominałem już o dożynkach w Izbicy Kujawskiej, natomiast w najbliższą niedzielę będzie świętowane też w Fabiankach. Tutaj na boisku wystąpi zespół Boys. No legenda, legenda po prostu polskiej muzyki tanecznej. Ten koncert zaplanowany jest na 21. Wszystko na boisku sportowym w Fabiankach. Najbliższa niedziela, dożynki, które rozpoczynają się o godzinie 15.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wraca upał, jutro znów miejscami 30 stopni. Prezes PKOL-u przed prokuratorem, w tle afera zonda krypto. Dramat na morzu z happy endem. Straż Przybrzeżną, wybrzeże Afryki uratowała 160 dryfujących migrantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, wraca upał, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro temperatura może znów przekroczyć 30 stopni w cieniu. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Całkiem gorąco też w okolicy Krakowa i na Podkarpaciu. Reszta kraju ze słoneczną, przyjemną temperaturą 20 kilku stopni. Niestety nie potrwa to długo, bo w sobotę pogoda znowu się popsuje, mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW.
2: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
1: Może intensywnie padać i mocno wiać. Na szczęście wciąż będzie całkiem ciepło. Zimne mają być noce. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został doprowadzony do prokuratury w Katowicach. Śledczy chcą go przesłuchać i postawić zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut zonda krypto. Czarna limuzyna z zatrzymanym kilkukrotnie okrążała budynek, zanim wjechała tylnym wejściem. Prezes PKOL-u twierdzi, że czuje się ofiarą.
3: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
1: Do odwołania obecnego prezesa zarządu PKOL-u wezwał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim jest dramatyczna, mówi minister.
4: PKOL jest w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji w swojej historii. Nigdy jeden człowiek nie doprowadził do tak dramatycznego naruszenia wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który budowany jest przez dziesiątki lat, przez sukcesy naszych olimpijczyków.
1: Firma Zonda Krypto była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przeciwko spółce od kwietnia toczy się postępowanie pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Rosja prowadzi od kilkunastu godzin zmasowany ostrzał Ukrainy. Atakowane są Kijów, Charków, Zaporoże i Krzywy Róg, a celem coraz częściej stają się cywilne budynki i centra handlowe. W stronę ukraińskich miast lecą drony, rakiety i bomby lotnicze. Ukraiński wywiad ostrzega, że zmasowany atak może potrwać aż do piątkowego poranka. Ponad 160 migrantów uratowała Straż Przybrzeżna Mauretanii. Mieli awarię łodzi na otwartym morzu. Gdy dotarły do nich służby, byli wyczerpani i wystraszeni. Wszystkich udało się sprowadzić na ląd. Nie tylko szkoły szykują się do rozpoczęcia roku szkolnego. W wielu miastach wakacje upłynęły pod znakiem remontów ulic i torowisk. Tak jest na przykład w Poznaniu. Jeszcze przed wrześniem tramwaje wrócą na węzeł Wierzbięcice. Kończą się też prace na trasach przez Jeżyce i w stronę Franowa. Mówi zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek.
5: W kilku jeszcze miejscach drobne remonty. Tego oczywiście nie da się uniknąć. Chcemy cały czas dbać o naszą infrastrukturę. Ale myślę, że naprawdę jesteśmy gotowi na to, żeby ten wrzesień nikogo negatywnie nie zaskoczył.
1: To nie jedyne prace w Poznaniu. Przez miesiąc potrwają utrudnienia przy rondzie Kaponiera w samym centrum miasta.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami bardzo ciepły wieczór z temperaturą powyżej 20 stopni i słoneczny. Podobnie ciepła noc, od 10 do 16. Jutro z kolei wracają upały, na zachodzie nawet 30 stopni. W sobotę znowu temperatura spadnie i będzie burzowo.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły swoje kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefana Lavariniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8 finału. W swoim ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się jutro z Turcją. Aż 89 minut trwał z kolei set w towarzyskim meczu siatkarzy Włochy kontra Niemcy w Reggio Calabria. Goście wygrali go 66-64, a całe spotkanie zakończyło się po 3,5 godzinie zwycięstwa aktualnych mistrzów świata, czyli Włochów 3-2. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Właściwie rozegraliśmy dziś cały mecz w jednym secie, powiedział włoski trener reprezentacji Niemiec Massimo Botti. Mecz rozgrywany w ramach przygotowań do zbliżających się Mistrzostw Europy oglądało ponad 4000 widzów. Polscy koszykarze rozpoczynają dziś drugi etap walki o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Ich pierwszym rywalem będzie Izrael, z którym zagrają wieczorem w Rydze. Biało-czerwoni, przygotowując się do eliminacji, rozegrali trzy sparingi Belgii z Bułgarią, Bośnią i Hercegowiną i Grecją. W tym ostatnim świetnie spisał się Kuba Piśla.
8: Trener powiedział, że udało nam się przećwiczyć to, co chcieliśmy, a głównie nawet nie patrząc na te wyniki, co były, bo przygotowaliśmy się na Izrael, nie na te mecze tutaj. Myślę, że przećwiczone jest wszystko, w nogach też czuć, że dobra praca była, teraz tylko się odświeżyć i zagrać dobry mecz w Rydze.
7: Mecz w Rydze, decyzja FIBA odbędzie się przy pustych trybunach i zacznie się o godzinie 20. Komplet kibiców będzie za to w niedzielę w Gdańsku, gdzie Polacy w drugiej kolejce eliminacji zagrają z mistrzami świata i Europy Niemcami. Przyszłoroczne mistrzostwa świata odbędą się w Katarze. Czeska para Karolina Muchowa i Jakub Mędrzyk wygrała finał miksta tenisowego US Open. W decydującym spotkaniu w Nowym Jorku pokonali Szwajcarkę Belindę Bencic i Włocha Flavio Cobollego 6-3, 1-6, 10-6. Z turnieju miksta ostatecznie wycofała się Iga Świątek, która miała grać w nim z Kasperem Rudem.
0: Reklama.
9: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policealną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
0: Po reklamie.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz. Całe moje życie ja szukam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: We wrześniu 14 emerytury, maksymalnie 2000 zł. W Hadze zmarł kat Bałkanów, zbrodniarz wojenny Radko Mladić. Nie chcemy hulajnóg w parkach, mówią mieszkańcy Łodzi. Miasto szykuje zakaz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emeryci we wrześniu dostaną dodatkowe pieniądze, czternastkę. Maksymalna kwota to prawie 2000 zł. Tyle dostaną seniorzy, którzy mają emeryturę do 2900 brutto. A potem im wyższa emerytura, tym niższa czternastka. Według zasady złotówka emerytury więcej, złotówka czternastki mniej. By dostać pieniądze, nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, przypomina Wojciech Dylong z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Czternasta emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
1: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Nie żyje kat Srebrenicy, czyli były dowódca bośniackich Serbów Radko Mladić. Zmarł w więzieniu w Hadze. Miał 84 lata. Od 15 lat odsiadywał dożywotni wyrok za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tę mroczną postać przypomni Cezary Jaszczyk.
3: W lipcu 1995 podległe mu wojska dokonały brutalnej masakry bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Zginęło w niej około 8 tysięcy cywilów. Wśród zarzucanych mu zbrodni międzynarodowi śledczy wyliczali morderstwa, gwałty, tortury ludności cywilnej. Po latach poszukiwań bezkarności został aresztowany i wysłany do Hagi. W wieloletnim procesie udowodniono mu większość zarzucanych zbrodni i skazano na dożywocie, ostatecznie podtrzymane w 2021. W ostatnich miesiącach przed śmiercią Mladicia serbski rząd bezskutecznie zabiegał o jego uwolnienie.
1: Grzegorz Braun pod lupą prokuratorów IPN-u. Wszczęli przeciw niemu kolejne postępowanie i znowu chodzi o zaprzeczanie hitlerowskim zbrodniom w obozie Auschwitz-Birkenau. Braun w internecie użył słów mityczne komory gazowe. Zmieniamy temat. Mieszkańcy mają dość hulajnóg elektrycznych mknących po alejkach parkowych. Radni Łodzi wsłuchali się w te głosy i chcą zakazać wstępu do parków elektrycznym hulajnogom, zarówno wynajmowanym na minuty, jak i prywatnym. Ludzie mają prawo spacerować bez obawy, że ktoś ich rozjedzie, mówi radny Marcin Hęcz.
4: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
5: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
1: Dodaje łódzki radny Damian Raczkowski. Po wakacjach ruszyć mają konsultacje społeczne w tej sprawie. Możliwe, że zakaz wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Na dachu urzędu gminy w Jaświłach na Podlasiu wylądował balon z przemycanymi papierosami z Białorusi. Przejęła go policja, odnalazła też 3 kolejne. Jeden z nich zawisł na liniach energetycznych. Mundurowi mówią, że to jedne z większych konstrukcji balonowych, które kiedykolwiek wleciały do Polski. Było w nich łącznie 30 tysięcy paczek papierosów. Trafią do policyjnego magazynu, a potem prawdopodobnie zostaną spalone. To znaczy zniszczone komisyjnie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami spokojna noc. Nad ranem na zachodzie Polski może trochę popadać. Jutro wrócą upały. Na zachodzie 31 stopni, w centrum powyżej 25. Najchłodniej stosunkowo na północnym wschodzie, tylko trochę powyżej 20. W sobotę wszędzie zrobi się chłodniej i ma być burzowo.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają postawić mu zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Każdy dzień jego obecności na tym stanowisku to absolutna katastrofa, oświadczył. Martyna Kubka jest to krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od awansu awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magda Linet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwalińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
7: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Tadej Pogaczar wygrał szósty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Alcosebre i metą w Castello. Słoweniec, który wcześniej był najlepszy również na pierwszym i czwartym etapie, finiszował razem z Hiszpanem Enriquem Masem, którego nieznacznie wyprzedził na mecie. Pogaczar umocnił się też na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W niej wyprzedza Masa o 3 minuty i 34 sekundy. Z drugiego na trzecie miejsce spadł Słoweniec Primož Roglič, który traci do swojego rodaka 4 minuty i 21 sekund.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Radary akustyczne i surowsze kary. Kraków chce walczyć z piratami drogowymi. W Lublinie codziennie włączają się tak zwane ciche syreny alarmowe. Polskie siatkarki z kompletem zwycięstw. Tym razem wygrały z Niemkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaostrzenia prawa przeciw piratom drogowym domagają się krakowscy radni. Chcą też zalegalizować radary akustyczne. To reakcja na tragiczny wypadek na Solnej w Krakowie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że rząd weźmie pod uwagę propozycje krakowskich radnych.
2: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
1: Po tragicznym wypadku w Krakowie, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka, a niemowlę trafiło do szpitala, coraz głośniej mówi się o kolejnych zmianach, które miałyby ograniczyć brawurową jazdę. Co trzeci pracownik chciałby sprawdzić, ile zarabiają koledzy na podobnych stanowiskach. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe przepisy mogą umożliwić to już w przyszłym roku, ale eksperci ostrzegają, taka wiedza może mocno obniżyć zadowolenie z pracy. Odpowiedzialność leży po stronie pracodawców, mówi Iga Rozbicka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
3: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
1: Z badań Instytutu wynika, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest o 5% niższe od wynagrodzeń kolegów, zwykle podejmuje działania, domaga się podwyżki albo szuka innej pracy. Lublin sprawdza system alarmowy. Codziennie trwają ciche testy, tak żeby syreny włączały się tylko wtedy, gdy naprawdę jest zagrożenie. Miasto chce uniknąć zarówno fałszywych alarmów, jak i sytuacji, w których ostrzeżenie nie zadziała. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Każdy z nas powinien znać sygnały alarmowe i wiedzieć, że nie można ich bagatelizować, mówi komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Zenon Pisiewicz.
5: Tak naprawdę bardzo mało czasu mamy na reakcję. To jest bardzo istotny czynnik, że ten czas jest bardzo krótki, dlatego ciągle rozbudowujemy i system alarmowania, i system ostrzeżenia.
4: W Lublinie właśnie rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie ponad 300 syren. Mają być zintegrowane z całym systemem, tak by można je było włączyć jednym guzikiem z poziomu wojewody czy straży pożarnej. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski dodaje, że do końca roku w regionie powinno być już prawie 1000 syren.
6: Natomiast liczę się z tym, że będą miejsca, gdzie będą braki, ale na pewno tych miejsc będzie dużo, dużo mniej niż jeszcze dzisiaj czy pół roku temu.
4: A w weekend w całej Polsce zaplanowany jest krajowy trening reagowania na sygnały alarmowe.
1: 4 mecze, 4 zwycięstwa. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 i odniosły kolejne zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Drużyna trenera Stefano Lavarniego już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/8. Jutro ostatni mecz grupowy z Turcją. Tymczasem aż 1,5 godziny trwał jeden set w meczu siatkarzy Włochy-Niemcy w Reggio Calabria. Niemcy wygrali seta 66-64. Na całe spotkanie trwało 3,5 godziny. Ostatecznie lepsi byli Włosi. To był mecz towarzyski przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro wróci prawdziwie letnia pogoda. Na zachodzie i południu termometry pokażą nawet 30 stopni. W centrum powyżej 25. Na Mazurach i Podlasiu odrobinę chłodniej 22-23. Wieczorem miejscami pojawią się deszcz i burze.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy zamierzają postawić mu zarzuty i przesłuchać w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W związku z zatrzymaniem prezesa PKOL-u minister sportu Jakub Rutnicki wezwał do zwołania zarządu komitetu i odwołania prezesa. Każdy dzień jego obecności na tym stanowisku to absolutna katastrofa, oświadczył. Martyna Kubka jest to krok od życiowego sukcesu. Już tylko jeden mecz dzieli polską tenisistkę od
9: awansu do wielkoszlemowego US Open. Próbę generalną przed nowojorskim turniejem oblała natomiast Maja Chwalińska. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
10: Martyna Kubka ma 25 lat, ale jeszcze nigdy nie grała w singlu wielkoszlemowego turnieju. Od spełnienia marzeń dzieli ją już tylko jeden mecz, bo w drugiej rundzie eliminacji 182 w światowym rankingu Polka pokonała Hiszpankę Marinę Bassols 6-3, 6-2. Teraz czekają starcie z Rosjanką Krystyną Liutową, którego stawką będzie gra w rozpoczynającym się w niedzielę wielkoszlemowym turnieju. Pozostali Polacy już odpadli z eliminacji. Max Kaśnikowski i Katarzyna Kawa w pierwszej rundzie, a Linda Klimowiczowa wczoraj w rundzie drugiej. Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Hubert Hurkacz i Kamil Majszak spokojnie szykują się do gry w pierwszej rundzie. Maja Chwanińska postanowiła zagrać jeszcze w Meksyku, ale występ w Monterrey zakończył się ekspresowo. Już w pierwszym meczu rozstawiona z trójką Polka przegrała dziś z Amerykanką Alicia Parks 6-3, 2-6, 2-6.
9: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Tadej Pogaczar wygrał szósty etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania ze startem w Alcosebre i metą w Castello. Słoweniec, który wcześniej był najlepszy również na pierwszym i czwartym etapie, finiszował razem z Hiszpanem Enriquem Masem, którego nieznacznie wyprzedził na mecie. Pogaczar umocnił się też na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. W niej wyprzedza Masa o 3 minuty i 34 sekundy. Z drugiego na trzecie miejsce spadł Słoweniec Primož Roglič, który traci do swojego rodaka 4 minuty i 21 sekund.
11: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
12: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
13: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja nie zaatakuje państw NATO, oświadczył Donald Trump. Radosław Piesiewicz przed prokuratorem w sprawie afery Zonda Krypto. Piłkarskie Euro kobiet w Polsce niezagrożone. UEFA zawiesiła protest. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował dziś prezydent USA Donald Trump. Powołał się na swoje rozmowy z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy.